0: Ważne słowo.
1: Magenta Milena Szwedzic z Miłoczyc.
2: Tu bist gut genug. Runy tuta sada jewi so spöe, gotrisch je aktualne husto radio swishet. Song nie jenusz w nimski hit, ale so tyś mezynarodnie welle boska. A doma dobru przyczynu. W czasu, gdyż stajnie widzisz, što druzy zdokonieja, docpieja, abo kak wupadaja, so mnozy spyszne dobry dość nie czuja. To jest sada, gotra się pola mnie wisaja wastawa. Nic, dokyż szitkie problemy rozrysa, ale dokyż niszto do krabwania przynese. Menujce tu te stajne dwilowanie na sebi samym. Jako chrześcijanka zabieramy też mysliczka, so moja hodnota hakle nie nastanie, gdyż są perfektna. Bo nie widzimy jenoż w moich silnych łokomikach. Widzimy też potem, gdyż również wszystko pod kontrolą nie mam. Smy dobry dość. To nie jenoż spełny tekst. To jest wuprajne, gotre szydny dzień husto a przespyszne zabudzimy.
1: Praj Milena Szwedzic, Miłoczyc, nadawku a zamówitość, czy falskie wikarie panczycach kukowie. Cztery mięczyny jeszcze, a potem jeszcze z

Nic rewacz, ale szkotować może czy dżęca po ponu, gdyż seniory zaso karty placaja, a to tun krocz radworskim swodinku. Na serbski seniorowy szkot z czy dwiema je przeproszeni, a kajż przeco su tyś nuac z radlubi witani, a pokiu, a prostwa z Bucharia z Radworia. Runie szak so tam szudzom na nosy twari, a może się noś jara szpatne tam niedzie parkować, to przy przyjeździe do Radworia proszę wopkić bójcze. Dżęca chcedza po takim szulskim muzeju stróży raz ze z papieru so zabierać, a tajku też sami dziewać, a potem pokazaja tam trikowy film, co a wiec traje w 16 do popołudniacjoch, ale proszę przyjeździe swoje dziecko. Przetoż je tam liczba obmezowania, a to samsne nie przytrychi za kamienc, tam może czy bez przyzwienia so podać. Kożo w utoru a czwart w lecznych prozninach maja tam w Muzeju Zapadnej Łużycy kamiencu prozninski poskytk, a to stajnie w dwiema do napuszturioch. W sredu do pana Dżesaczych budu putniskie kemsze w Krupce, tamniejszej bazylice, a jutce, a też zajucyszym, sztwórtk, każdyś piatk, netko przeco w lecznym czasu, je zaso kino pod hołym niebiom czarnym kumcu. Dżywyczyś so stajny film zapocznie, ale nuc puszcza was hiżo na po 8.

0: Polícia z Čili.
1: Heißt so hodzik 9 million bicycles, nedom 2 badaj, kotry misch se kolesowarie, neskiery kus przeuboko do szklenczki ladawej, budyszynie na mużakowskie, su niedzielu wieczo 11-letnoho kontrolowali, kisz nie może się wiec tak prawie runie wonieć ze swoim kolesom,

Często możecie w obiedowej przestałce zamieńczać tu wymieszcze raz trochę na inne, że właśnie wodochnąć 12. Zaklinczy w Tachanskiej cyrkwi piszczelowa hudźba. A to 15 mięczyń do. Potekiem to pospę za taką prawą w obiedowej przestałku za odpinanie. Budyski Mieszczanski Muzei ma dżęca też za so prózdnińskie poskytki za dzieci poladajcie najlepy raz na stronu budyszina.bautzen.de, tam jest wszystko napisane. Radworskim swodinku dżęca poponu za so karty placaja. Na serbski seniorowy szkod zcze poponu dwiemaj przeproszeni, a pokiju hiszcze za szkotuariu runie so tam szak szudze na nosy twari, tam możecie oprócz jara szpatnie parkować, myslicie na to, gdyż do Radworia so podacie. Prózdninach do kina, hajczo dla nic, niemal 40 rozdzielnych filmów maja w budyckim kinie na wubie, a to dre budże Wojorecach, Zorelcu, a trudże, cele podobnie. Retomas filmu z toho je tež za dzieci a modostnych. Sredu Jutze do podnia 10 budu putnijske kemše Krupce a Jutze štvortk a piatk zmija tež za so kino pod holim nebjom Čornym Kumcu, to so započne stajne večer 9, nuc pak vas pušča hižo na po 8. A informacijske večer za vobydlerio Piskec vutvara spešného interneta dla zčeprošení Jutze sredu večer 6. Dogmenské žurle ve Nebelčicach. 8 hodin 6.40. Dobranie přeje vám srbský rozvoz tu z města.

0: Tag hier.
1: Tomasz Cysz, a ja na cele inne, że Hermank, przeprosza, do Severa. Z czego się je pądzele po takim pełni, co zaso gmina a wies Wacken, a w osobie też nadmiru z Boha wulke kempinga była niszczo tam na severozapadze niemskie, Schleswigsko-Holsteinskie. Dziesatki tysac metal fanu tam je a budże na najwyższym heavy metal festiwalu niemskie. Czerażno je niekak cyczina ludzi tam dojewa. Zoso tam szudzie na drogach z autami a motorskimi a bydlenskimi wozami kopi, to nie może jenci docwa inak przedstajć. Też ze czachom se tam dojeć, je szo druhač przyjomna należność, dokaż by tam na przykład netko też jeden tornado milinovo železnice w obszkodził, a jezdny plan niemskie železnice steje tam oprodzie na uwe, a šo by je jenoš jeden jeničký šmiatk a to drie tež dženca tam bez toho dále nepunže. Ale šice džarža tam romadže. A jen so leto v obleto dživa, kak Wacken a vosi beči v obedlerjo, tole pšetco zaso zmištruja.

0: Важное слово.
1: Mam jelena Schwedzic z Miłoczic.
2: Du bist gut genug. Rune tut das Hada jewiso spöe, gotrisch je aktualne Husto Radio swischet. Song nie Janusz Wnimski hit, ale so tisch mezenarodne Welle Boska. A doma dobru pschicinu. W czasu, gdyż stajnie widzisz, co druzy z dokonieja, docpieja, albo jak wupadaja, są mnozy spieszne dobry dość nie czuja. To jest hada, która się pola mnie wisaje ostała. Nic, dokiż szitkie problemy rozrysa, ale dokiż niszto do krabwania przyniesie. Mianujcie tu te stajne dwilowanie na sebi samym. Jako chrześcijanka zabieramy też myśliczka, co moja hodnota hakle nie nastanie, gdyż jestem perfektna. Bo nie widzimy jenoż w moich silnych łokomikach. Widzimy też potem, gdyż również wszystko pod kontrolą nie mam. Sme dobry dość. To nie jenoż spełny tekst. To jest wuprajne, które wszystkie dzień husto a przespieszne zabudzimy.
1: Praj Milena Szwedzic, Miłoczic, na dołku farskiej wikarii, panczycach kukuje.

Redne Serge Arias, Mzora z Lubi, Novu z Riu, Vasari Moja, Aż Come, Wampucusz Wesy, Urlop, Zerigom, Totek Götuj, Potakem Zmiela, Se Taki Pszał, Feriowe, Abo Bolowe Program z Was, Piczkowit Net Ulicujom, Jasam Ania Kochojcowa, Witam Wam, Kulturne Magazin, Kulturyszka Stojn Autorach, Pszczyna Programie.

0: Na wódce wojszy jakaszy, a we gajku, a woko jogo, su sejżeli sa żabe a żab. Ale tamteke była jedna szkodała, toż ta szkodowa jos wielgin raduwała.
1: Kłok? Ja som zna wszyknych ta nejrejsza. Kłok? Ja som zna wszyknych ta najwitsza. Kłok?
0: Róg żaby sy zprytka woje zażarzan juryli. Potom pak su dyje pojdaš, a su cyni tak, ak nieby ju svli. Pas jo zbliko gata, wo pas, a jo zarica. Ako jo škoda to rica nie svyšava, jo přiskoce a jo groniva.
1: Kłak, ty psy bejne wieki. Kłak, ja go teke taka kabyš ako ty. Kłak.
2: Nie, to ty nie możesz. Ja jestem woł, a ty jestem szkodowa. Ty nie możesz, zem taka wielka jako ja. Muuu.
0: Szkodowa jest wielkiego. Woj se naduwa, a naduwa, a przywoła drugim żaba.
1: Kłak, gledaj, jaszelki. Kłak, nie jestem gawna taka wielka jako woł.
0: Żab a żabki su przeżone na szkodu gledali, nie su se zwi, jeno na to gronisz. Toż su jagotali wyrje?
1: Kwak, kwak, kwak, jo, to wielika, a wow!
3: Kwak, kwak, lu szkodawa, to nie jowno, to nie se daun hyszi taka wika, a wow. Se jana taka wielika, ako pernach dwoła.
1: Kwak, to ca kajszo chryku. Kwak, kwak, ja nasrybam se strzywice powietrza.
0: Żaba, ale nie su mieli lusz, je naduwaniu przypysłasz. To su skocili do wody, a spleli przed. Szkoła pak, jose

ale z tym, że jej angażement za serbską muzykę mogą wielkim wzmocnić nic jedno serbskiemu rozkłosu. Na wszakich CD-owych produkcjach je wena słyszać, a miastem jo nieskiery kuźdego serbskiego komponista interpretirowała. Se wie, teke Korle Augusta Kocora veliše 2004 jo spívava ten alt ve Kocorovem oratorium je na zima skromadne ze serbským ludovým ansamblom. Słyszymy nędzostej tworby tu ariu Sos Roma Giulia Ptaczaka.

Saraska, spivarka, Tania Donatec, słyszy żynca swy pieś a pieś szansy ty narodny żyn, chtoś co wiecej wetnie słyszasz. Mój kolega Grigor Klim porucuje zajmcam trzy CD-ki, uretoriuma nalisze a nazyma wetkola Augusta Kocora a trzy a trzyżaszcza saraskich ludowych spivów Bjarnata Krautza. Szecu uśliwe ludowym nakładnictwie domowina.